Yeremia Timiensa. Na osofupani Eliasib ne ne nuanom asofo no sori na wosi nwan pono no wodwira ho na wosisi na pono no woyɛ ne kronkron firi oha abantentene no ho de kosi Hananel abantentene no ho na Yeriko merima si die etoaso na Emiriba Sako nso si die etoaso na mpata pono no sina ma na wosiye won na wosam so na wosisi na pono ne mpratwom ne nadaban won chemu na Hakos ba Uria ba Meremot miemiamu won chemu nso na Mesisabel ba Berekia ba Mesulam miemiamu won chemu na Bana ba Sadok miemiamu won chemu na Tekoafo miemiamu na wabrempon amfa won kon ammehye won awurade adwuma no mu na epono dada no Pasia ba Yoida ne Besodea ba Mesulam miemiamu won na wosam so na wosi napono ne ne mpratwom ne nadaban won chemu na Gibeoni Melatia ne Meronotni Yadon Gibeon ne Mispa mema wohye asuogya amrado no ase no miemiamu de toa won so na Hahaya ba Usiel a ofri sika dwumfo no mu miemiamu.